0: Galapagos.
1: F.
0: Fabrosaurus.
1: G.
0: Gallimimus.
1: H.
0: Hadrosaurus.
1: I.
0: Iguanodon.
1: J.
0: Jaxotosaurus.

0: Galapagos.
1: F.
0: Fabrosaurus.
1: G.
0: Gallimimus.
1: H.
0: Hadrosaurus.
1: I.
0: Iguanodon.
1: J.
0: Jaxotosaurus.